0: storką glazbeni butik. U rytmu koruszkę na Koruszkę Radiu.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Picasso.
0: Glazbeni butik. U rytmu koruszkę na Koruszkę Radiu.